0: Roger, oyo musa doyo
1: kebi alina kwera gira wano
2: alenga dachi kezo
1: ete ibirini nji
2: nga maze yotu so muntu jaja omusabazi
1: ngo musabaza
0: kati buli omu alija kufuna esati oba t-shati aja yambaze mwine kati ono nga bwali ni ruedi tujamu wa white ato ono wa boda bakoba mbaba boda mbu
1: kari asedi asedi koloti koloti koloti DJ Fanta
0: waje
1: ngoto ile element yomu sadono hape itajire chusango ye wale kugari
0: elemente evu kagari
1: elemente hile wale
0: hile hile
1: baba njaba mbenja kumandi putye wabodo tu wale elemente ya gari we sizechi
0: so ayre ndikoba ntia wabodo ngeri jeba fugeine boda baba anga basibolu na kulula amba anga tiba ize yokuka
1: kumandere ila loti kote asobolu mala ili yaba mala
0: bukembe ya yemba kembo mu munawe
1: wabodo muje munawe
0: ae tia wakoba kuna kati no aja kwamba zola akalwedi then yole ayambazo naka white aye
1: tuliko la tya zedi
0: yesebo
1: bali ja kupolwemba olwo mukwano
0: sebaleta
1: male iwe onalija ati amawale nga mwene maka
0: yesebo
1: olichitegera
0: owobugala
1: aja kufeno norwemba Fanta jaku, Fanta mwe na abidi ebyoko chokola.
0: Ebyalavu.
1: Ojatu kawale, ogeme kumwino, omuwerete ku. Olichitegera. Omukwano, omulago omukwano. Tuli kwenda obonera. Bana mwetegereza, tuli kwenda obonera. DJ Fanta rekodi. Wendi kwa tuli kwenda obonera tuli kuchisawe. Alina omukwano azira. Mulichitegera. Era achikirira bachala mwena mweno omuliyeyo tulikwenda abana bachala bechitundu kino bayino omukuwana abebujiri so alija kolango omuntu analaga mwine chi
0: love
1: love love

0: muziki kukuwe na ye atende gavuso garo ya sana na migo Oyenda ebi numa
1: Royo
0: Oyenda ebi sasa
1: Royo
0: Oyenda ebi zima
1: Royo
0: Teka usoga royo
1: Royo
0: Oyenda ebi numa
1: Royo
0: Oyenda ebi sasa
1: Royo
0: Oyenda ebi zima
1: Royo
0: Teka usoga royo Tanikila morning shows Da wakoteka ne di chaini Oludegene Abeda Hassani Mwanzi Koteka ne Johnson Mwanzi Nebajane wanzika Au yata sanaja Au yata sanaja Na kuletera wazizipote Esta nanyobi Esta nanyobi Nasoka ne programa yobu henkata Viola na mukasa koteka dan chilongo Nebajane programu nye Efumbiro ya maka Au sakada de Aftan gulf nature Abeda wadu fix Koteka ne komeksi Usoga royo
1: Royo
0: Usoga royo
1: Royo
0: Usoga royo
1: Royo
0: Ata wiza busoka roya sana na amigo Oyenda ebi numa
1: Royo
0: Oyenda ebi sasa
1: Royo
0: Oyenda ebi zima
1: Royo
0: Teka busoka roya
1: Royo

0: Fanta
1: Pulo.
0: Waji.
1: Fanta Pulo.
0: Linda
1: Omwembi. Omwembi. Kwe gamba ojiro bonanga comics na sobolo kugemera umoja. Ah, mubiona biona kino kya sobolo omugemera nga yali kunumirwa.
2: Ati aloza ati weno dambe.
0: Ato musada ndija naye. Omusada ndija naye. Koyo basi.
1: Je nkugemera umoja.
0: Kwe mafunyono musada timuleka.
1: Kankume, kankume nzira chakola.
0: Olichitegeera.

wako yeri na liole ya lionona Ate chaloko kulire nechisinga na gongo Shabani oliwa Omoto ageza mwina kule meseto kari Mba kuseke ngeira webyari

0: Apple. Omwana ono ali kumpa kati kano. Kati kano. Kakola ki? Kakola mulimo ki? Kale neyanziza. Dije tuje maiso. Luno rwemba rwa right away swa. Wanato ina woku ba waiswa. Bali wa. Kale. Katuje maiso.
1: When you think about my problem,
0: my problem.

0: Kule mezamu, kule mezamu. Pulo. Ulira. Mauli mbaba baba jabazinga. Maru uliraku. Bariwa maru uliraku. Funechini na chokema. Wobolina katambala kagema mwibanga. Wobolina kofira jigema mwibanga. Tujia kuwarue mbaba baba jabazinga na ti. Gama chau what?
1: Chau.